0: I marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i 2 dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawłowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawłowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: Metallica po raz 15 zawita do Polski, a tym razem wraca na Śląsk, gdzie wszystko się zaczęło. Już 19 maja zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a dzień wcześniej otworzą swój pop-up store w Katowicach. W 2019 roku zaskoczyli, śpiewając Sen o Warszawie Czesława Niemena. Więc teraz wszyscy zastanawiają się, jaki polski hit usłyszymy tym razem. Może czas na Kocham Cię, Kochanie Moje. Czekamy z niecierpliwością.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce. Świat kultury opłakuje Stanisławę Celińską, która odeszła 12 maja w wieku 79 lat. Ta wybitna aktorka i wokalistka, choć dziś wspominana jako legenda, nie zawsze miała łatwo. W przeszłości musiała wynajmować część własnego domu, by przetrwać. Jej życie to nie tylko blask sceny, ale i walka o przetrwanie, którą symbolicznie nazwała drugimi narodzinami.
1: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytą Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodię, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Holenderski zespół Maraton, który z impetem zdobywa europejską scenę muzyczną, może wkrótce zawitać do Warszawy. Plotki o koncercie 17 listopada rozgrzewają fanów do czerwoności, choć oficjalne potwierdzenie wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czekamy na wieści o miejscu i biletach, ale jedno jest pewne. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to wydarzenie, które wstrząśnie stolicą. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i śledzić media społecznościowe.
1: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Metallica znowu robi zamieszanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje się prawdziwe metalowe święto. Przed legendarną kapelą zagrają Gojira i Knocked Loose, co oznacza, że fani dostaną solidną dawkę muzycznej energii. Gojira, znana z hipnotyzujących koncertów, i młodzi gniewni z Knocked Loose prowadzą stadion w stan totalnego chaosu. To nie tylko koncert, to prawdziwa pielgrzymka dla fanów metalu.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. W najnowszym teledysku do singla In The Stars Mick Jagger i spółka wracają do lat 70. dzięki technologii deepfake. Album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca, obiecuje połączenie klasycznego brzmienia z nowymi muzycznymi kierunkami. A wszystko to w towarzystwie aktorki Odessy Azion, która spełnia swoje marzenie, występując z legendarnym zespołem. Czyżby Stonesi odkryli eliksir młodości?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki, Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa 3 nowych stacji metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się prace wykończeniowe, obejmujące m.in. montaż okładzin i układanie płyt na peronach. Całość inwestycji ma być zakończona przed końcem roku, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych przystanków na przełomie 2026 i 2027 roku. Wnętrza stacji będą utrzymane w spokojnej kolorystyce bieli i szarości. Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura również 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę. Tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 19-letni Patryk Budniak, żużlowiec startu Gniezno, powoli wraca do zdrowia po dramatycznym wypadku podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice. Lekarze rozpoczęli proces wybudzania go ze śpiączki farmakologicznej, a jego stan wykazuje delikatną poprawę. Klub poinformował, że Patryk reaguje na kontakt z bliskimi i pojawiły się pierwsze sygnały czucia w nogach. W internecie trwa zbiórka funduszy na jego leczenie, która już przekroczyła 400 tysięcy złotych. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki. Iga Świątek nie awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie, przegrywając w półfinale z Eliną Świtoliną. Mimo że Polka zdobyła więcej punktów w całym meczu, to Ukrainka wygrała 6-4, 2-6, 6-2. Świątek zmaga się z trudnościami w meczach przeciwko zawodniczkom z czołowej dziesiątki rankingu WTA, co potwierdzają jej ostatnie wyniki. Świtolina awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Coco Gauff.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3381, który zostanie wyemitowany dziś o 25, zapowiadają emocjonujące wydarzenia. Ewa obchodzi swoje 18 urodziny, a jej bliscy przygotowali dla niej niezapomniane niespodzianki. Babcia Elżbieta wręczy jej cenną pamiątkę po zmarłej matce, co wzruszy jubilatkę. Jednak nie wszystko pójdzie gładko, bo Ewa nie doceni słodkiego gestu babci, co wywoła napiętą atmosferę. Romeo, chcąc być pierwszy, obudzi Ewę telefonem z życzeniami, ale jego nastrój popsuje romantyczny filmik od byłego chłopaka Aleksa. To będzie dzień pełen wzruszeń, niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Szymon staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy traci dach nad głową. Marta, widząc jego trudną sytuację, proponuje wspólne mieszkanie, co może być początkiem nowej, skomplikowanej drogi. W Wadlewie trwa intensywna akcja poszukiwawcza zaginionej Kazanowej, a Bartek z młodzieżą organizuje szeroko zakrojoną akcję plakatową. Tymczasem Jadzia zmaga się z problemami, gdy jej córeczka z wadą serca zaczyna mieć poważne problemy z oddychaniem. Jurka czeka trudna decyzja o natychmiastowym transporcie dziewczynki do szpitala. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: ponownie za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
1: Pentagon zdecydował o anulowaniu planowanego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta wywołała dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce pozostaje bez zmian. Reorganizacja może oznaczać, że inne brygady zostaną wyznaczone do różnych krajów.
0: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. W internecie pojawiły się już nieoficjalne informacje dotyczące tegorocznego arkusza, ale należy podchodzić do nich z ostrożnością. Oficjalne arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną opublikowane około godziny 14. Wtedy też będzie można sprawdzić prawdziwe pytania i odpowiedzi. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Maj to czas, kiedy warto przynieść do domu konwalie, które według dawnych wierzeń przyciągają szczęście, miłość i obfitość. Te delikatne kwiaty symbolizują czystość i harmonię, a ich obecność w domu może poprawić atmosferę i wzmocnić relacje rodzinne. Konwalie są również uważane za ochronę przed negatywną energią, wprowadzając spokój i optymizm. Warto więc postawić je w wazonie, by cieszyć się ich pozytywnym wpływem. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znowu zaskakuje. W wywiadzie u żurnalisty stwierdził, że jego zdjęcia z mężczyzną to tylko żart, choć jego były partner opublikował nagranie z ich ślubu na plaży. Gojdź, który chwali się znajomościami z gwiazdami i drogimi zabiegami, nie szczędził też rasistowskich i antysemickich komentarzy, twierdząc, że został źle zrozumiany. Cóż, może to tylko kolejny sposób na promocję. Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Nasza Alicja Szemplińska, niczym Feniks z popiołów, wdarła się do finału, zdobywając serca jurorów i widzów. Polska, jak zwykle, trzymała wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Tymczasem w jury zapanowała rewolucja. Teraz to młodzież i dziennikarze muzyczni mają więcej do powiedzenia. Czekamy na sobotni finał, który obiecuje być pełen niespodzianek. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci Księcia Ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę.
1: Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultimate Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Margo znowu zaskakuje. Jej 4. singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kings. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
2: Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
1: The All American Rejects wracają z hukiem po 14 latach ciszy. Ich nowy album Sandbox to mieszanka rockowego brzmienia i refleksji nad dorosłością. Jakby ktoś w końcu odkrył, że życie to nie tylko imprezy. Zespół promuje płytę trasą House Party Tour, grając w miejscach, które bardziej przypominają szalone pomysły niż koncertowe sceny. Dziś finał w Nowym Jorku, a już w czerwcu zawitają do Europy, w tym do Warszawy. Ciekawe, czy polska publiczność jest gotowa na tę rockową terapię dorosłości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził Nowy Targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego uromka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu. Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
1: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
2: Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5 tysięcy zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, losy Doroty i Bartka oraz ich adopcyjnego syna Franka będą na ostrzu noża. W siedlisku Lisieckich zapanuje napięta atmosfera, gdy sąd ogłosi decyzję w sprawie adopcji chłopca. Dorota, pełna obaw, będzie wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, ale Bartek spróbuje ją uspokoić. Na szczęście finał przyniesie radosne wieści. Franek oficjalnie dołączy do rodziny jako ich syn. Lisieccy będą mieli powód do świętowania, organizując przyjęcie z tortem dla Franka. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać aż do września na nowe odcinki.
0: M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Olek zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Olek zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP2. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap intryg i emocji. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, atmosfera w pałacu gęstnieje od tajemnic i niebezpiecznych układów. Przybycie pana Cavendisha stawia Pelaya i Lorenzo w stan najwyższej gotowości, przypieczętowując ich mroczny sojusz w handlu bronią. Margarita zaczyna dostrzegać nieszczerą grę hrabiego Ayali, a Maria Fernandez zmaga się z lękiem o przyszłość. Lope próbuje przekonać Werę do odnowienia kontaktu z ojcem, co okazuje się niełatwym zadaniem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki.
0: Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Poseł Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, zaskoczył Sejm swoim wystąpieniem, wzywając do jedności prawicy i zapowiadając protesty przeciwko rządowi. Kowalski zaapelował do polityków PiS o zaprzeczenie jedności prawicy i zapowiedział

0: Praw Człowieka interweniował, nakazując Polsce zaprzestanie utrudniania pracy wybranym sędziom. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o obowiązkowym ślubowaniu przed prezydentem jest niezgodny z konstytucją.
1: Interwencja policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza wywołała polityczną burzę. TV Republika twierdzi, że funkcjonariusze siłą weszli do lokalu i skuli kajdankami asystentkę prezesa stacji, co miało naruszyć tajemnicę dziennikarską. Policja jednak zaprzecza, tłumacząc, że reagowała na zgłoszenie o zagrożeniu życia, a nikt nie został zatrzymany. Sprawa stała się tematem gorącej debaty w mediach społecznościowych.
0: Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Rodzina zmarłej złożyła zażalenie, ale sąd uznał je za niezasadne, podkreślając brak uchybień proceduralnych i udziału osób trzecich. Decyzja ta zamyka postępowanie prawne, choć sprawa nadal budzi emocje w środowisku politycznym. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka. Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Jędrzej Wise, znany z surowego rocka i artystycznej wszechstronności, zaskakuje nowym singlem Bez oka miś. W duecie z ikoną polskiej sceny Katarzyną Nosowską opowiada o niespełnionych obietnicach i zakłamaniu, nawiązując do kultowego filmu Barei i serialu Breaking Bad. Czyżby muzyka była teraz bardziej o tęsknocie za tym, czego nigdy nie mieliśmy, niż o rzeczywistości? Cóż, może to właśnie ta niedoskonałość jest nowym ideałem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta.
2: Pixies wracają z hukiem. Z okazji 40-lecia działalności zespołu już 26 czerwca światło dzienne ujrzy wznowiona kompilacja Complete B-Sides 97-97. Po 25 latach od pierwszej premiery fani będą mogli cieszyć się remasterowanymi utworami na winylu. A jakby tego było mało, na czwartej stronie winylu czekają bonusowe nagrania koncertowe. To prawdziwa gratka dla tych, którzy tęsknią za czasami, kiedy Pixies byli wizjonerami lat 80. Ciekawe, czy Dylan i Eno też byliby pod wrażeniem. Druga prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a świat nie przestaje się dziwić. Paul McCartney, dawny Beatles, w swoim stylu skomentował sytuację, mówiąc, że Amerykanie skaczą sobie do gardeł. Ale nie ma co się martwić, bo wystarczy zagrać Hey Jude, a republikanie i demokraci nagle zapominają o swoich sporach i śpiewają razem. Cóż, może to właśnie muzyka jest kluczem do światowego pokoju.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Alicja Szemplińska z Ciechanowa wystąpi w finale Eurowizji 2026, próbując zdobyć dla Polski długo oczekiwane zwycięstwo. Polska uczestniczy w konkursie od 1994 roku, a największym sukcesem było drugie miejsce Edyty Górniak. Mimo kilku jasnych momentów, jak siódme miejsce Ich Troje w 2003 roku, polskim artystom nie udało się jeszcze wygrać. Czy Szemplińska przełamie tę passę, dowiemy się już jutro podczas finału. Budowa trzech nowych stacji metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się prace wykończeniowe, obejmujące między innymi montaż okładzin i układanie płyt na peronach. Całość inwestycji ma być zakończona przed końcem roku, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych przystanków na przełomie 2026 i 2027 roku. Wnętrza stacji będą utrzymane w spokojnej kolorystyce bieli i szarości. Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca Żurek i Devolaja w Rumcajsie oraz Schabowego i Naleśniki u Romka. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończyły się dramatyczne poszukiwania 21-letniego mężczyzny z Lubina, podejrzewanego o brutalne zabójstwo dwóch osób. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Tragedia miała miejsce podczas interwencji policji. Śledztwo w sprawie tej zbrodni trwa, a prokuratura bada okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie, kończąc mecz wynikiem 4-6, 6-2, 2-6. Mimo porażki Polka podkreśla, że jej występ w stolicy Włoch to krok w dobrą stronę, a sama gra staje się coraz lepsza. Świątek cieszy się z powrotu do formy, wygrywając 4 mecze z rzędu i pokonując rywalkę z top 10. Teraz przed nią występ w Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja.
2: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 12 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3381, który zostanie wyemitowany dziś o 25, zapowiadają emocjonujące wydarzenia. Ewa obchodzi swoje 18 urodziny, a jej bliscy przygotowali dla niej niezapomniane niespodzianki. Babcia Elżbieta wręczy jej cenną pamiątkę po zmarłej matce, co wzruszy jubilatkę. Jednak nie wszystko pójdzie gładko, bo Ewa nie doceni słodkiego gestu babci, co wywoła napiętą atmosferę. Romeo, chcąc być pierwszy, obudzi Ewę telefonem z życzeniami, ale jego nastrój popsuje romantyczny filmik od byłego chłopaka Alexa. To będzie dzień pełen wzruszeń, niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 25 w TVP2.
0: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Burkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Casildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.35.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 11 stopni. Z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja 15 października wprowadziła rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pełnił tę funkcję przez 2 lata, a teraz zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Według sondażu 30% Polaków uważa Hołownię za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
2: Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki.

0: Znalazła się jedna akcja Górnika Zabrze o wartości 100 zł, która ma głównie wartość kolekcjonerską. Kidawa Błońska nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie zasiada w zarządach spółek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
0: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
0: Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. W internecie pojawiły się już nieoficjalne informacje dotyczące tegorocznego arkusza, ale należy podchodzić do nich z ostrożnością. Oficjalne arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną opublikowane około godziny 14. Wtedy też będzie można sprawdzić prawdziwe pytania i odpowiedzi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Roxana Węgiel, nasza eurowizyjna ekspertka, znowu w centrum uwagi. Tym razem trzyma kciuki za Alicję Szemplińską, która podbija serca na Eurowizji 2026. Alicja z najlepszym głosem w konkursie ma szansę na spektakularny sukces, a Roxana nie szczędzi pochwał dla jej technicznego przygotowania. Co ciekawe, Roxana miała też swój udział w wyborze niemieckiej reprezentantki, ale teraz całą uwagę skupia na polskiej misji. Trzymamy kciuki! Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Nasza Alicja Szemplińska, niczym Feniks z popiołów, wdarła się do finału, zdobywając serca jurorów i widzów. Polska, jak zwykle, trzymała wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Tymczasem w jury zapanowała rewolucja. Teraz to młodzież i dziennikarze muzyczni mają więcej do powiedzenia. Czekamy na sobotni finał, który obiecuje być pełen niespodzianek. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert w Chorzowie. Sztuczna inteligencja wytypowała 10 kawałków, które muszą zabrzmieć, by koncert był kompletny. Od Enter Sandman po The Unforgiven, każdy z tych utworów to gwarancja churalnego śpiewu i szaleństwa pod sceną. Ale jak to bywa z fanami, każdy ma swoją listę hitów, więc emocje i dyskusje będą trwały jeszcze długo po koncercie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultimate Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: Holenderski zespół Maraton, który z impetem zdobywa europejską scenę muzyczną, może wkrótce zawitać do Warszawy. Plotki o koncercie 17 listopada rozgrzewają fanów do czerwoności, choć oficjalne potwierdzenie wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czekamy na wieści o miejscu i biletach, ale jedno jest pewne. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to wydarzenie, które wstrząśnie stolicą. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i śledzić media społecznościowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
1: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone.
0: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: Dziś na Giewoncie doszło do groźnego wypadku podczas burzy. Piorun uderzył w grupę turystów, raniąc dwie osoby, które trafiły do szpitala w Zakopanem. Jedna z nich na chwilę straciła przytomność. Ratownicy TOPR podkreślają, że akcję ratunkową utrudniały trudne warunki pogodowe, w tym silny wiatr i wyładowania atmosferyczne. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
0: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego, oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
1: Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla czterech kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie Banku Centralnego już w listopadzie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres.
2: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów. Szwedzka firma Saab Naval i polskie biuro projektowe MMC Ship Design and Marine Consulting podpisały strategiczną umowę o współpracy. To efekt 10-letniej kooperacji, która zaowocowała między innymi programem Delfin, w ramach którego powstają dwa okręty dla marynarki wojennej RP. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego poprzez rozwój nowoczesnych technologii morskich. Podczas sympozjum NERDS w Gdyni eksperci podkreślali znaczenie zaufania i precyzji w projektowaniu jednostek morskich. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu stoczniowego z Polski i Szwecji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP 2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, losy Doroty i Bartka oraz ich adopcyjnego syna Franka będą na ostrzu noża. W siedlisku Lisieckich zapanuje napięta atmosfera, gdy sąd ogłosi decyzję w sprawie adopcji chłopca. Dorota, pełna obaw, będzie wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, ale Bartek spróbuje ją uspokoić. Na szczęście finał przyniesie radosne wieści. Franek oficjalnie dołączy do rodziny jako ich syn. Lisieccy będą mieli powód do świętowania, organizując przyjęcie z tortem dla Franka. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać aż do września na nowe odcinki. Na Sygnale powraca z emocjonującym 912 odcinkiem, który zadebiutuje 26 maja o 21:55 na TVP 2. W tym epizodzie załoga doktora Banacha staje przed trudnymi wyzwaniami. Najpierw muszą pomóc pacjentowi po zawale serca, który spowodował wypadek drogowy. Następnie ratownicy próbują uratować młodego mężczyznę, który celowo się zatruł, by zdobyć popularność w internecie. Cała akcja jest na żywo śledzona i oceniana przez internautów. Sytuacja zmienia się, gdy Wiktor wkracza do akcji jako prawdziwy bohater. W międzyczasie Benio prezentuje Basi swój nowy nabytek, stary samochód, który chce przerobić na kamper, co nie spotyka się z jej entuzjazmem.
0: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 926 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 16:05 na TVP1. Nana i Poyraz spędzają coraz więcej czasu razem w warsztacie, co zbliża ich do siebie, choć oboje starają się to ukryć. Semich, obserwując rozwijającą się relację, planuje wykorzystać sytuację do własnych celów. Tymczasem Sinan nie potrafi ukryć zazdrości o Ainur, a Aise nie ufa Leili, co prowadzi do napięć z Feritem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów skomplikowanymi historiami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami. W obsadzie znajdują się m.in. Berat Ruzgar-Oskan i Nanuka Stamboliszwili. To opowieść o miłości, zaufaniu i intrygach, które trzymają w napięciu. W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Szymon traci dach nad głową, a Marta oferuje mu pomoc, co może przynieść obojgu sporo trudności. W Wadlewie trwają poszukiwania zaginionej Kazanowej, a Bartek angażuje młodzież w kampanię plakatową. Jadzia staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy jej córeczka zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Jurek musi szybko działać i zabiera dziewczynkę do szpitala. Serial Pierwsza miłość od lat dostarcza widzom ogromnych emocji, łącząc wątki miłosne, kryminalne i społeczne. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie Polsat Box Go. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Interwencja policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza wywołała polityczną burzę. TV Republika twierdzi, że funkcjonariusze siłą weszli do lokalu i skuli kajdankami asystentkę prezesa stacji, co miało naruszyć tajemnicę dziennikarską. Policja jednak zaprzecza, tłumacząc, że reagowała na zgłoszenie o zagrożeniu życia, a nikt nie został zatrzymany. Sprawa stała się tematem gorącej debaty w mediach społecznościowych. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień.
1: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
3: Najciekawsze informacje Super Express.

0: Jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
1: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
0: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
1: Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i 2 dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Przelotne opady mogą pojawić się w niektórych częściach miasta, ale nie powinny być intensywne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną. Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci Księcia Ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę. Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zespół BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor, znowu zaskakuje. Ich nowy utwór Porąbani to prawdziwa petarda rockowa, która zapowiada nadchodzącą płytę Vintage. Piosenka opowiada o szalonych przygodach i spontanicznych decyzjach, które mogą przydarzyć się każdemu, kto ma odrobinę odwagi i grupę równie porąbanych przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że BNDK wie, jak wprowadzić trochę chaosu do naszego życia, a my nie możemy się doczekać, co jeszcze dla nas przygotują. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kinks. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
2: Druga prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a świat nie przestaje się dziwić. Paul McCartney, dawny Beatles, w swoim stylu skomentował sytuację, mówiąc, że Amerykanie skaczą sobie do gardeł. Ale nie ma co się martwić, bo wystarczy zagrać Hey Jude, a republikanie i demokraci nagle zapominają o swoich sporach i śpiewają razem. Cóż, może to właśnie muzyka jest kluczem do światowego pokoju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrabek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce.
2: Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Zakończyły się dramatyczne poszukiwania 21-letniego mężczyzny z Lubina, podejrzewanego o brutalne zabójstwo dwóch osób. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Tragedia miała miejsce podczas interwencji policji. Śledztwo w sprawie tej zbrodni

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczeństwo.

0: niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP2. W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Casildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP1 o godzinie 18:35. Złoty chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujaira, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
3: Szerszenie, największe europejskie osy, mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojć, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znowu zaskakuje. W wywiadzie u żurnalisty stwierdził, że jego zdjęcia z mężczyzną to tylko żart, choć jego były partner opublikował nagranie z ich ślubu na plaży. Gojć, który chwali się znajomościami z gwiazdami i drogimi zabiegami, nie szczędził też rasistowskich i antysemickich komentarzy, twierdząc, że został źle zrozumiany. Cóż, może to tylko kolejny sposób na promocję.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Jędrzej Wise, znany z surowego rocka i artystycznej wszechstronności, zaskakuje nowym singlem Bez oka miś. W duecie z ikoną polskiej sceny Katarzyną Nosowską opowiada o niespełnionych obietnicach i zakłamaniu, nawiązując do kultowego filmu Barei i serialu Breaking Bad. Czyżby muzyka była teraz bardziej o tęsknocie za tym, czego nigdy nie mieliśmy, niż o rzeczywistości? Cóż, może to właśnie ta niedoskonałość jest nowym ideałem. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultim Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: Pixies wracają z hukiem. Z okazji 40-lecia działalności zespołu już 26 czerwca światło dzienne ujrzy wznowiona kompilacja Complete B-Sides 97-97. Po 25 latach od pierwszej premiery fani będą mogli cieszyć się remasterowanymi utworami na winylu. A jakby tego było mało, na czwartej stronie winylu czekają bonusowe nagrania koncertowe. To prawdziwa gratka dla tych, którzy tęsknią za czasami, kiedy Pixies byli wizjonerami lat 80. Ciekawe, czy Dylan i Eno też byliby pod wrażeniem. Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego uromka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
1: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
2: Wrocławskie osiedle Sempolno to jedno z najbardziej niezwykłych założeń urbanistycznych w Polsce. Zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, ma kształt orła, co czyni je unikatowym w skali europejskiej. Osiedle łączy modernistyczną architekturę z koncepcją miasta-ogrodu, oferując mieszkańcom nie tylko domy, ale także liczne tereny zielone. To miejsce, które warto zobaczyć z lotu ptaka, by docenić jego wyjątkowy układ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Odrobina deszczu sprawi, że majowa Polska zyska jeszcze więcej wiosennego uroku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie, kończąc mecz wynikiem 4-6, 6-2, 2-6. Mimo porażki Polka podkreśla, że jej występ w stolicy Włoch to krok w dobrą stronę, a sama gra staje się coraz lepsza. Świątek cieszy się z powrotu do formy, wygrywając 4 mecze z rzędu i pokonując rywalkę z top 10. Teraz przed nią występ w Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja.
2: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia.

0: Czyżewska. Z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
2: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
1: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z nową energią i niespodziankami. Do obsady dołącza Gamu Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać z impetem wkroczy w życie mieszkańców osiedla pod Sosnami, a szczególnie w życie Natalii i Asi. Już w pierwszych odcinkach nowego sezonu dojdzie do dramatycznego wypadku w kancelarii Zwoleńskiej, którego ofiarą stanie się Michał. Natalia przypadkowo obleje go napojem, co doprowadzi do zabawnej sytuacji, gdy Michał będzie musiał zmienić koszulę na oczach kobiet. Fani już spekulują, czy między Natalią a Michałem zrodzi się coś więcej. Czy nowy kurier stanie się kolejnym mężczyzną w życiu Natalii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Szymon, który stracił dach nad głową, otrzymuje niespodziewaną pomoc od Marty. Tymczasem młodzi bohaterowie angażują się w poszukiwania zaginionej osoby, a problemy zdrowotne dziecka Jadzi wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. W Wadlewie Seweryn czuje się bezradny po odejściu Kazanowej, ale Śmiałek nie poddaje się i planuje odwrócić zły los. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy wątki obyczajowe i sensacyjne, ukazując skomplikowane losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. W obsadzie zobaczymy m.in. Grażynę Wolszczak, Ewę Gawryluk i Piotra Cyrwusa. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP 2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru. W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2. nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspirację z odkryć epigenetyki.
3: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Majowe chmury przyniosą odrobinę deszczu, idealną dla tych, którzy cenią świeże, wiosenne powietrze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną. Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec?
1: Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie dwa tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
1: Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci Księcia Ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę. Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zespół BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor, znowu zaskakuje. Ich nowy utwór Porąbani to prawdziwa petarda rockowa, która zapowiada nadchodzącą płytę Vintage. Piosenka opowiada o szalonych przygodach i spontanicznych decyzjach, które mogą przydarzyć się każdemu, kto ma odrobinę odwagi i grupę równie porąbanych przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że BNDK wie, jak wprowadzić trochę chaosu do naszego życia, a my nie możemy się doczekać, co jeszcze dla nas przygotują. Margo znowu zaskakuje. Jej czwarty singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hameta. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kinks. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrabek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
2: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu

0: Ministerstwie Aktywów Państwowych, Konrad Gołota, potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20.55 na TVP2.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Szymon staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy traci dach nad głową. Marta, widząc jego trudną sytuację, proponuje wspólne mieszkanie, co może być początkiem nowej, skomplikowanej drogi. W Wadlewie trwa intensywna akcja poszukiwawcza zaginionej Kazanowej, a Bartek z młodzieżą organizuje szeroko zakrojoną akcję plakatową. Tymczasem Jadzia zmaga się z problemami, gdy jej córeczka z wadą serca zaczyna mieć poważne problemy z oddychaniem. Jurka czeka trudna decyzja o natychmiastowym transporcie dziewczynki do szpitala. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 926 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Nana i Poyraz spędzają coraz więcej czasu razem w warsztacie, co zbliża ich do siebie, choć oboje starają się to ukryć. Semih, obserwując rozwijającą się relację, planuje wykorzystać sytuację do własnych celów. Tymczasem Sinan nie potrafi ukryć zazdrości o Ainul, a Aise nie ufa Leili, co prowadzi do napięć z Feritem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów skomplikowanymi historiami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami. W obsadzie znajdują się m.in. Berat Ruzgar-Oskan i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, zaufaniu i intrygach, które trzymają w napięciu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap intryg i emocji. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, atmosfera w pałacu gęstnieje od tajemnic i niebezpiecznych układów. Przybycie pana Cavendisha stawia Pelaya i Lorenzo w stan najwyższej gotowości, przypieczętowując ich mroczny sojusz w handlu bronią. Margarita zaczyna dostrzegać nieszczerą grę hrabiego Ayali, a Maria Fernandez zmaga się z lękiem o przyszłość. Lope próbuje przekonać Werę do odnowienia kontaktu z ojcem, co okazuje się niełatwym zadaniem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Złoty chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seiran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie. Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szerszenie. Największe europejskie osy mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
3: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę "Sprawdzam to", koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
3: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodny, ale jasny dzień. To świetna okazja na dłuższy spacer w wygodnym płaszczu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk. Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły. Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce.
3: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Nasza Alicja Szemplińska, niczym Feniks z popiołów, wdarła się do finału, zdobywając serca jurorów i widzów. Polska, jak zwykle, trzymała wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Tymczasem w jury zapanowała rewolucja. Teraz to młodzież i dziennikarze muzyczni mają więcej do powiedzenia. Czekamy na sobotni finał, który obiecuje być pełen niespodzianek. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli Snem o Warszawie, Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Pustifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: lat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Piefrejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku. Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone.
0: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W Polsce trwa zacięty spór wokół powołania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS planują złożyć zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że osoby trzecie wywierają nielegalne naciski na prezesa TK, by dopuścił czterech sędziów do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka interweniował, nakazując Polsce zaprzestanie utrudniania pracy wybranym sędziom. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o obowiązkowym ślubowaniu przed prezydentem jest niezgodny z konstytucją.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Rodzina zmarłej złożyła zażalenie, ale sąd uznał je za niezasadne, podkreślając brak uchybień proceduralnych i udziału osób trzecich. Decyzja ta zamyka postępowanie prawne, choć sprawa nadal budzi emocje w środowisku politycznym.
0: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ujawniła swoje oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Dokument pokazuje, że posiada znaczne oszczędności, fundusze inwestycyjne oraz udział w nieruchomości, ale jednocześnie spłaca kredyt i korzysta z leasingu samochodowego. Wśród ciekawostek znalazła się jedna akcja Górnika Zabrze o wartości 100 zł, która ma głównie wartość kolekcjonerską. Kidawa-Błońska nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie zasiada w zarządach spółek. Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
1: Wrocławskie osiedle Sempolno to jedno z najbardziej niezwykłych założeń urbanistycznych w Polsce. Zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, ma kształt orła, co czyni je unikatowym w skali europejskiej. Osiedle łączy modernistyczną architekturę z koncepcją miasta-ogrodu, oferując mieszkańcom nie tylko domy, ale także liczne tereny zielone. To miejsce, które warto zobaczyć z lotu ptaka, by docenić jego wyjątkowy układ.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Majowy deszcz przywołuje melancholię. Czas na ciepły koc i książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Wójcik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze dwa mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
1: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
0: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
2: Radio Super Express. Sport.
0: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
1: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
0: Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
1: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtolin, ulegając w trzech setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogałów. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
2: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Casildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:35.
1: Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
2: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza rzeźkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby Złoty Róg zamienił się w złamany widelec?
1: Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę. Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem. Margo znowu zaskakuje. Jej 4. singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hameta. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kinks. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 000 euro dzięki charytatywnej zdrapce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Room Size oraz schabowego i naleśniki u Romka. 48-letni mężczyzna, podszywający się pod eksperta od fotowoltaiki, został aresztowany za przestępstwa seksualne w gminie Drohiczyn. Atakował kobiety, które były same w domu, pod nieobecność mężów. Policja apeluje do wszystkich potencjalnych ofiar o zgłaszanie się i przypomina o wpuszczaniu do domów tylko zweryfikowanych przedstawicieli firm. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na 1. piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Tom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów zł mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska zadebiutowała w rankingu Green Economy Tracker, oceniającym zielone polityki 50 krajów, uzyskując ocenę 3 na 5. W niektórych aspektach, takich jak integracja priorytetów środowiskowych z finansami, wyprzedzamy nawet Chiny i Francję. Niestety, zajmujemy ostatnie miejsce na świecie w ochronie obszarów lądowych i morskich. Raport podkreśla nasze mocne strony, ale także wskazuje na pilne potrzeby poprawy, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Eksperci widzą w tym szansę na rozwój i zachęcają do nauki od najlepszych. Polska jest ważnym punktem odniesienia w publicznym finansowaniu zielonych inwestycji, ale musi poprawić mobilizację środków prywatnych.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów. Marynarka wojenna USA ogłosiła, że przyszłe pancerniki typu Trump będą napędzane energią jądrową. Decyzja ta ma zapewnić jednostkom niemal nieograniczony zasięg i ogromną moc dla nowoczesnych systemów uzbrojenia. Koszt jednego pancernika szacowany jest na 17 miliardów dolarów, co budzi obawy o finansowanie i możliwości przemysłu stoczniowego. Program budowy 15 jednostek ma potrwać do 2055 roku i pochłonąć do 700 miliardów dolarów. To historyczna zmiana, ponieważ od lat 90. XX wieku marynarka wojenna nie posiadała bojowych okrętów nawodnych z napędem atomowym poza lotniskowcami. Decyzja ta kończy spekulacje i wyznacza nowy kierunek dla amerykańskiej floty. Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora Agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni.

0: a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nową energią i niespodziankami. Do obsady dołącza Gamu Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać z impetem wkroczy w życie mieszkańców osiedla pod Sosnami, a szczególnie w życie Natalii i Asi. Już w pierwszych odcinkach nowego sezonu dojdzie do dramatycznego wypadku w kancelarii Zwoleńskiej, którego ofiarą stanie się Michał. Natalia przypadkowo obleje go napojem, co doprowadzi do zabawnej sytuacji, gdy Michał będzie musiał zmienić koszulę na oczach kobiet. Fani już spekulują, czy między Natalią a Michałem zrodzi się coś więcej. Czy nowy kurier stanie się kolejnym mężczyzną w życiu Natalii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Olek zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Olek zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20:55 na TVP2, przyjaźń Martyny i Jakuba zostanie wystawiona na ciężką próbę. Martyna zaczyna dostrzegać w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela, choć on wciąż nie może zapomnieć o swojej byłej żonie Kasi. Podczas wspólnej podróży na urodziny Zuzi, Martyna zrozumie, że jej uczucia do Jakuba są głębsze niż myślała. Jednak niepewność i obawy sprawią, że zdecyduje się na chwilową przerwę w ich relacji. Czy ta decyzja okaże się słuszna? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią, kiedy serial powróci z nowymi odcinkami.
1: W 4218 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 26 maja, widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Kalina po zdemaskowaniu wpada w szał i planuje brutalną zemstę na Kasi. Jednak niespodziewanie w obronie Kasi staje Aneta, co zaskakuje wszystkich. W tym samym czasie Remigiusz zaskakuje Brygidę oświadczynami, co wywołuje falę wzruszeń. Równocześnie matki pary knują intrygę, by pozbyć się rodzinnego biznesu. Rodzina Zakościelnych przeżywa dramat z powodu zniknięcia Tadeusza, który ostatecznie zostaje odnaleziony przez Darka. Na dodatek Jarek i Eliza stają przed poważnym kryzysem małżeńskim, co dodaje kolejnych emocji do tego pełnego zwrotów akcji odcinka. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Polska.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Ściany działowe wznosimy w momencie, gdy gotowe są ściany nośne. Zostawiamy je sobie na sam koniec, co nie znaczy, że są takie ostatnie.
1: To ścianki wydzielające pomieszczenia lub strefy we wnętrzach. Liczy się ich wytrzymałość, żeby można było na nich wieszać różne przedmioty i izolacyjność akustyczna, żeby były barierą dla hałasów.
3: Można je wymurować, niekoniecznie z tego samego co inne ściany, lub wykonać w technologii szkieletowej, wykańczając na przykład płytami lub deskami.
1: Mur to mur. Jest solidny. Na takiej konstrukcji można zawiesić ciężkie regały, można takiej konstrukcji zaufać. Nie ma obaw, że zrobi się w nich dziurę głową,
3: nogą,
1: i że te ciężkie szafki się po prostu oderwą razem z tą okładziną. Ja jestem zwolennikiem solidnego muru.
3: Domyślałem się. Ty bardzo lubisz te solidne technologie, ale działówka nie przenosi żadnych obciążeń konstrukcyjnych.
1: Od szafek? To nie jest
3: obciążenie konstrukcyjne. Chodzi mi o jakieś tam stropy, inne elementy budynku.
1: Dobrze.
3: Więc nie musi być tak samo solidna jak inne ściany w domu. Poza tym, no, dom to nie jest bunkier. No, nie bardzo wyobrażam sobie okoliczności, w jakich miałoby dojść do sytuacji, że dziurę w takiej ścianie zrobisz.
1: Nie, no oczywiście ja się z tym zgadzam. No są takie miejsca, gdzie ścianka może być z tych lekkich materiałów, szkieletowa, obłożona płytami, czy gipsowo-kartonowymi, czy tam, nie wiem, jakimiś płytami OSB. Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy chcesz coś ciężkiego na tej ścianie powiesić.
3: Ale Piotrze, na działówkach szkieletowych równie dobrze da się wieszać ciężkie przedmioty, jak i na ścianach murowanych.
1: Dobrze, ja rozumiem, że można na takiej ścianie o takiej lekkiej konstrukcji powiesić coś ciężkiego, ale trzeba to wcześniej na etapie konstruowania tej ściany przewidzieć, tak? Hmm. Pamiętasz Alternatywy 4, taki serial?
3: Pamiętam.
1: No tam majster mówił do docenta, że taka ściana to karton i gips, a na kartonie to nie tylko rogów jelenia, ale nawet szczura pan nie powiesisz.
3: Ale to był zamierzchły PRL, a dzisiaj technologie są o niebo nowocześniejsze i dostawcy systemów gipsowo-kartonowych już zadbali o to, żeby na płytach, nawet tych o grubości 12,5 mm, to są, jak zapewne wiesz, standardowa grubość takich ścianek, przy, uwaga, zastosowaniu odpowiednich łączników lub wzmocnień, można zawiesić ciężary dochodzące, i tutaj uważaj, zaskoczę cię, nawet do 200 kg na metr kwadratowy, a jak sobie wcześniej przed nagraniem obliczałem, to regał z książkami zdjąłem w domu, postawiłem na wadze i on waży około 100 kg na metr kwadratowy. A przekroczenie takiego obciążenia nawet o 100%, jak zapewniają producenci płyt gipsowo-kartonowych, a ja im ufam, może spowodować najwyżej niewielkie odgięcie tej okładziny tam w zakresie kilku milimetrów.
1: No dobrze, czyli zapewniasz mnie, że nie muszę, konstruując taką ściankę szkieletową, nie muszę przewidywać tej konstrukcji metalowej w miejscu, w którym chcę powiedzieć
3: szafkę,
1: to jest mogę wywierzyć dziurę w dowolnym miejscu w płycie gipsowo-kartonowej.
3: Nie musisz specjalnie przewidywać, ponieważ taka ścianka jest przewidywalna, dlatego że tam wiadomo jest, jaki jest rozstaw tych profili nośnych. To jest 60, rzadziej, zdecydowanie rzadziej 40 cm. Poza tym w miejscu, gdzie są te profile, są zamontowane, są umieszczone wzdłuż tych profili wkręty, więc to w razie czego na wczesnym etapie wykańczania to od razu wiesz.
1: Tak?
3: Jeżeli nie pomalujesz tej ściany, to widzisz, w którym miejscu były wkręty,
1: no,
3: i wiesz,
1: dobrze,
3: że tutaj
1: dobrze
3: przebiega słupek.
1: Rozumiem.
3: A więc tutaj możesz przymocować jakiś uchwyt taki mocniejszy i zawiesić ten regał, czy też tą szafkę kuchenną, łazienkową właśnie na tych dwóch profilach.
1: Ale jest taka potrzeba, czy nie?
3: Niekoniecznie, dlatego że są też specjalne listwy montażowe, które się montuje, a na nich zawiesza się uchwyty i można sobie nawet dowolnie przesuwać te szafki w lewo, w prawo.
1: Mam szafkę o szerokości 90 cm, ona wisi, ma dwa haczyki na rogach, a ja daję listwę,
3: tak,
1: przykręcaną
3: lewo,
1: do ściany, i tą listwę
3: prawo,
1: przykręcam,
3: tak,
1: powiedzmy co 10 cm, żeby
3: oczywiście
1: rozłożyć tą masę.
3: Nie jest to takie trudne, no na pewno nie jest też tak proste jak przy ścianie murowanej, przyznaję, no bo tam wystarczy prosty łącznik jakiś.
1: No, przy ścianie murowanej to w ogóle nie trzeba się bawić, bo w każdym miejscu ta ona po prostu jest wystarczająco wytrzymała, żeby tam powiesić właśnie na przykład rogi jelenia.
3: Tak,
1: albo łosia.
3: Albo nawet całego jelenia za rogi.
1: No, widzisz, czyli jednak przyznajesz, że jest do wieszania ciężkich rzeczy lepsza ściana murowana.
3: No, to tylko myśliwi mogą zrezygnować z tego.
1: Tak. To jeszcze cię zapytam, bo powiedziałeś, że no widać, gdzie są te wkręty, co 60 centymetrów konstrukcja. No, ale jak ja kupiłem dom od dewelopera, tam już są tynki, to jest już wykończone, albo w ogóle z drugiej ręki dom, to jak dojdę, gdzie jest stelaż? W którym
3: kupisz
1: miejscu?
3: Sobie w sklepie wykrywacz metalu taki ścienny i sobie wypatrzysz, którędy przebiegają. Słyszałem,
1: się okaże, że akurat kabel elektryczny wykryje i ja tam będę wiercił dziurę.
3: No to po pierwszym porażeniu prądem będziesz wiedział, że trzeba przesunąć się kawałek w lewo albo w prawo.
1: No to polecam wszystkim, którzy nie chcą tego przeżyć, ścianę murowaną.
3: Proponuję wiercić w gumowych kaloszach.
1: Przenosząc mebel, załóżmy koło takiej ściany, przechodzisz sobie tam przez przejście do drugiego pokoju, zahaczysz, nie wiem, tam regałem, płyta gipsowo-kartonowa, no wgniecie się albo zrobi się w niej dziura, no, będziesz robił od nowa.
3: Nie ukrywam, że zapewne tak by się właśnie stało, gdybym rypnął w to jakimś narożnikiem stołu, rzeczywiście, ale myślisz, że takie zderzenie ze ścianą murowaną, wykończoną tynkiem, a teraz, jak dobrze wiesz, zwłaszcza deweloperzy uwielbiają tynki gipsowe, albo one są tanie i łatwe w nakładaniu. Przecież taki tynk można zarysować no, nawet paznokciem. To każdy może sobie sprawdzić. Jeżeli nie masz specjalnego tynku, który jest, który ma właściwości takie, że ma podwyższoną odporność na zarysowania i wgniecenia, a są takie, na szczęście są takie tynki gipsowe, no to też będziesz miał wgniot albo jakąś dziurę, albo jakąś głęboką rysę.
1: Ale przyznaj,
3: a poza tym, poczekaj. Tak jak są gipsowe tynki, tylko ci powiem o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia, tak też są gipsowe płyty, o podwyższonej twardości. Są też płyty drewnopochodne, na przykład płyty MFP, a już w ogóle nie ma tego problemu, gdy sobie zrobisz okładzinę z desek, czyli boazerię. To.
1: Czyli teraz mówisz, że jak będę chciał sobie zrobić taką ścianę szkieletową, to jeszcze muszę się zastanawiać, czy rzeczywiście zrobić ją z płyt GK, czy może szukać płyt drewnopochodnych, a może desek. I wyjdzie, że ta ściana na koniec będzie 10 razy droższa niż moja murowana.
3: No, masz dużo możliwości wykończenia takiej ściany, bo samych płyt gipsowo-kartonowych do wyboru jest, no, żebym się nie pomylił, ale co najmniej 20 rodzajów. I tutaj możesz sobie zastanowić się na przykład, czy w salonie ci są potrzebne rzeczywiście twarde płyty, czy nie lepiej zrobić takie twarde płyty na okładzinie ścianki szkieletowej w korytarzu albo w pokoju dziecięcym, gdzie wiadomo, dzieci lubią czasami zaszarżować i coś tam
1: rozpędzić się głową w przewalność w ścianę.
3: Jakąś zabawką pojeździć po tej ścianie i zrobić rysy. Masz pełen wybór możliwości. No a ściana, no to masz tylko do wyboru tynk cementowy albo gipsowy. No dobrze. Ostatecznie możesz też wykończyć dobrze płytami gipsowo-kartonowymi.
1: Oczywiście mogę wykończyć ścianę jedną i drugą pewnie w taki sam sposób. Natomiast jakbym sobie zrobił ścianę działową z cegły pełnej, to już bym nie musiał wykańczać.
3: Zgadza
1: i
3: się.
1: Głową no, raczej nikt jej nie przebije.
3: Zapewniam cię, że wtedy byś wydał na tą ścianę tyle co na najdroższą ścianę szkieletową, za wariant taki naprawdę no deluxe.
1: Miałbym lepszą niż szkieletową, więc chętnie wydam.
3: Pewnie tak.
1: No, widzisz.
3: Ale też nie każdy lubi mieć w całym domu cegły.
1: Dobra, to powiedz mi jeszcze, jeżeli ja jestem, no mam jakąś tutaj fobię, jeśli chodzi o cienkie ściany, to czy wystarczy mi jedna warstwa 12,5 mm, żeby mieć pewność, że nie spadnie mi ciężka szafka, ani dziecko nie przebije głową?
3: To wszystko zależy od tego, jaką płytę zastosujesz, jaką ciężką szafkę chcesz zawiesić. Warto skorzystać z porady.
1: Pytam dlatego, że jak u mnie tam wykańczali łazienkę ścian, zabudowywali płytą GK, na której miały być płytki, to mi poradzili, żeby dać dwie warstwy. Naciągnęli mnie?
3: Lepiej. Nie naciągnęli cię. Lepiej można też kupić specjalne, grubsze takie płyty, ale one no nie są do dostania w każdym markecie budowlanym. To trzeba byłoby zamawiać gdzieś w internecie, w jakiejś specjalistycznej hurtowni takich płyt. Tak, no lepiej to jest zrobić, ale możesz też zastosować na przykład w łazience, gdzie będziesz chciał kłaść ciężkie, duże, wielkoformatowe płytki. Możesz zastosować do wykonania okładziny takiej ścianki działowej na przykład płyty włókno, nie włókno, no tak, włókno cementowe albo gipsowo-włóknowe. One są bardziej jednorodne i tutaj wystarczy jedna cienka warstwa. Cena będzie pewnie trochę wyższa, no ale coś za coś. No jak skalkulujesz dwie warstwy zwykłych płyt i jedną takich, no to różnica cenowa no nie musi być jakaś drastyczna. Na pewno zyskasz na tym, że będziesz miał cieńszą ścianę, a więc większą kubaturę pomieszczenia tam o parę centymetrów.
1: Ale przyznaj, że jednak częściej widzi się odpryski, takie jakieś tam na, no, pęknięcia na ścianach szkieletowych niż na tynku na ścianach murowanych.
3: Nie zgodzę się. Na tynku gipsowym w wielu domach widać wgniecenia, zarysowania, tak samo jak na ścianach szkieletowych, nawet może i bardziej, bo na ścianach szkieletowych to te zarysowania widzisz tylko na łączeniach, w narożnikach na przykład, albo między sufitem a ścianą. Poza tym to jest te takie rysy na okładzinach z płyt gipsowo-kartonowych, to nie jest wina płyt gipsowo-kartonowych, tylko to jest wina nieporadnych wykonawców, którzy nie potrafią zrobić porządnie spoin albo robią to metodą oszczędnościową. No dobrze, ale takie ściany możesz sobie dobudować, kiedy chcesz, na zgłoszenie, bez pomocy konstruktora, bo są lekkie i nie obciążą ci zanadto stropu. Taka ściana waży, z tego co pamiętam, z okładziną gipsowo-kartonową około 50 kg na metr kwadratowy, a ściana z cegieł to zdaje się jest 250-300 kg na metr kwadratowy, to jest już różnica. A żeby dobudować taki mur w domu, to musisz mieć po pierwsze projekt, ekspertyzę konstrukcyjną, wiedzieć, gdzie może stać taka działówka, a gdzie nie, w jakim kierunku możesz ją ustawić. Jak trzeba szybko dobudować ścianę, to raczej tylko szkieletową.
1: No, a ściana z betonu komórkowego, przecież to też jest lekki budulec.
3: No, nie aż tak lekki. No i poza tym zależy, jaka to ma być grubość tej ściany, bo jak będziesz chciał zrobić cienką ścianę z betonu komórkowego, no to ona nie będzie spełniała pewnie twoich oczekiwań.
1: Jeśli chodzi o solidność.
3: O solidność i o akustykę.
1: No dobrze, to tu ci przyznaję rację i też odwołam się jak zwykle do własnych doświadczeń. Miałem chęć do budowania ściany działowej, rzeczywiście musiałem się zdecydować po konsultacjach z różnymi fachowcami, między innymi z tobą, na ścianę szkieletową mam taką i jestem z niej, od razu mówię, niezbyt zadowolony ze względu na jej akustykę. Bo już nie mówię o tym, że jak, znaczy, albo dobra, no mówię o tym, że jak w nią zapukam, no to ten nadgłos to jest taki niepokojący, że to jak z tektury na pewno nie jest tak solidny jak ściana.
3: No zgodzę się, jeżeli masz zamiar tą ścianę opukiwać, będziesz ten dźwięk słyszał, no naprawdę trzeba byłoby dać dwie warstwy płyt. Może
1: mam w środku wełnę mineralną, od razu mówię, więc zbudowanie tej ściany wymagało zgromadzenia wielu materiałów.
3: Ale izolacyjność akustyczna nie polega na tym, że słyszysz dźwięk puknięcia, tylko nie słyszysz dźwięków z drugiego pomieszczenia, tego, które ta ściana odgradza.
1: No tak, przyznaję, że tak, to jest taki efekt, jak wpukam ścianę, to mnie to niepokoi, natomiast jeżeli chodzi o dźwięki rozmowy na przykład po drugiej stronie ściany, no to tłumienie czuję, że jest.
3: No bo powiem ci, że takie ścianki grubości 15 cm z okładziną gipsowo-kartonową podwójnie montowaną, to mogą mieć nawet do 60 decybeli.
1: Czyli
3: nawet przekraczają wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej charakterystycznego dla ścian murowanych, który dochodzi do 56 decybeli, a takie ściany, na przykład jak wspominałeś, z betonu komórkowego, jak to są cienkie płytki, no to jest kwestia 30-40 decybeli, to one są bardzo pod tym względem słabe.
1: Znaczy z betonu komórkowego mogę zbudować mur, wymurować ścianę o grubości nawet tylko 8 cm. Tak?
3: Nawet 5 możesz zrobić, tylko no to nie będzie spełniało
1: twoich
3: oczekiwań.
1: Nie będzie to solidna ściana, czuję to.
3: Nie będzie to solidna ściana, trzeba będzie ją zbroić.
1: No, a minimalna grubość działówki na stelażu to ile centymetrów?
3: Minimalna grubość.
1: Zależałobym, żeby była cienka.
3: Myślę, że 10 cm. Taka byłaby najlepsza w sumie.
1: Czyli jak ktoś chce masz cieńszą, to raczej osiągnąć murowana.
3: No ale rzadko się robi cieńsze ściany, okay, po co?
1: Też nie polecam, bo jak na przykład chcesz zamontować gniazdko i wiercisz dziurę pod puszkę, to jeżeli jest 8 cm, to raczej przewiercisz się na drugą
3: stronę.
1: Powiem
3: ci, że gdybyś chciał robić ścianę działową szkieletową w oparciu o szkielet drewniany, no to może być jeszcze cieńsza, no ale to wtedy na pewno nie będziesz z niej zadowolony. I jeszcze ci, Piotrze, powiem, że systemy gipsowo-kartonowe takiej gipsowo-kartonowej zabudowy stosowane są nawet w hotelach, szpitalach, salach wykładowych lub koncertowych, między innymi właśnie ze względu na ich walory akustyczne.
1: No, a może są murowane i potem przykleja się do nich takie tylko miękkie okładziny, żeby dobrze tłumiły hałas, więc nie mów mi, że nie da się zrobić dobrze chroniącej przed akustyką ściany murowanej. Zobacz, ściany tego studia, w którym teraz siedzimy, to według ciebie są z czego?
3: Wyglądają jak byłyby z wytłoczek od jajek.
1: Słuchaj, to akustyka, no pewnie muszę się zgodzić, no można w łatwiejszy, pewnie tańszy sposób zrobić dobrze tłumiącą dźwięki ścianę szkieletową niż ścianę murowaną, no bo mur trzeba by było jakoś dodatkowo wyciszać, jeżeli zależy nam jakichś szczególnych właściwościach, albo zrobić to, albo zrobić ścianę z bardzo ciężkiego materiału, czyli
3: grubą.
1: Na przykład silikatów.
3: Oczywiście.
1: I grubą.
3: Ale tak się często robi.
1: No tak się robi, a ściana szkieletowa, która dobrze tłumi dźwięki, może być pewnie cieńsza niż taka o takich samych właściwościach murowana, tak?
3: Nie wiem, wiesz, szczerze mówiąc nie wiem, to trzeba byłoby przeanalizować. Podejrzewam, że będą te grubości podobne.
1: Podobne, czyli tutaj nie ma przewagi.
3: Mówiłem, 15 centymetrów gipsowo-kartonowa ściana ma tą izolacyjność 60, no to myślę, że silikatowa cieńsza byłaby lepsza.
1: To teraz porozmawiamy o odporności ogniowej.
3: No.
1: No i tu jeśli mamy do czynienia z murem, to jak to się ma do ściany szkieletowej?
3: Nie no, mur jest niepalny, no tutaj nie mamy nawet co porównywać.
1: I nie stopi się tam nic i w ogóle po pożarze będzie dalej ściana stała tak jak wcześniej.
3: Mogą się kable w murze zacząć palić w wyniku jakiegoś tam zwarcia czy coś.
1: No, w ścianie takiej szkieletowej, załóżmy jeszcze z okładziną drewno-pochodną.
3: No to nie, to nie, to takie ściany, o których mówiliśmy, że są wykończone płytami MFP albo deskami, no to tutaj w ogóle nie ma co mówić o izolacyjności ogniowej, ale już płyty gipsowo-kartonowe zastosowane jako okładzina na takich ścianach, no spełnią swoją rolę,
1: no tak,
3: zwłaszcza
1: specjalne
3: podwójnie
1: płyty
3: montowane albo pojedynczo montowane płyty typu F, które są, mają dwukrotnie większy czas wytrzymałości na działanie ognia.
1: To poczekaj, no to tak, mur przyznałeś, że jest całkowicie na to odporny, natomiast ściana szkieletowa będzie odporna równie bardzo, jeśli będzie wykonana z tych płyt i to pewnie nie jednej warstwy.
3: No dwie, no ale pamiętaj też taką rzecz, że jak robisz sobie taką ścianę i zastanawiasz się nad tym, czy ona będzie izolacyjna dla ognia, czy nie, a potem kupujesz sobie regał, tapczan, biurko i się nie zastanawiasz, czy one są zrobione z materiałów ognioodpornych, a tak naprawdę jak wybuchnie pożar, to one pierwsze się zaczną palić, a nie ściana, więc...
1: Tak, to przyznaję ci rację, w domu, to w takim domu mieszkalnym może nie ma to większego znaczenia, no są tylko takie pomieszczenia jak kotłownia na przykład, gdzie po prostu musi być ta zwiększona odporność i wtedy jeśli chcemy mieć tą ścianę szkieletową, to musimy zadbać o to, żeby była
3: no ale też
1: wykończona.
3: Weź pod uwagę, że ściany szkieletowe są naprawdę łatwe do zbudowania i szybkie w montażu.
1: A powiem ci, że tutaj nie byłbym taki pewny, bo ja próbowałem wymurować ścianę z bloczków, zanim powiedziano mi, że to jest zły pomysł, bo na pewno pęknie strop, to zacząłem już troszeczkę murować tą ścianę działową. I dosyć łatwe było murowanie z bloczków takich, wiesz,
3: no, beton komórkowy to jest z tych wszystkich materiałów murowych według mnie najłatwiejszy do murowania.
1: No, podejrzewam,
3: tak,
1: że to kwestia tylko różnica w ciężarze, no bo inne też by się, na tym samym polega przecież murowanie. No a taka ściana szkieletowa, to powiem ci, że już nie miałem odwagi podjąć się. Pierwszy raz musiałbym to robić i to u siebie w mieszkaniu wolałem, żeby to zrobił fachowiec, bo tam no, skręcanie tego stelaża, przyglądałem się jak to wygląda, jest sporo rzeczy, które tam trzeba uwzględnić, więc nie wiem, czy jest łatwiejsza do zbudowania.
3: No, może faktycznie, jeżeli
1: żeby
3: masz
1: to potem nie pękało, no
3: jakąś
1: to
3: wiedzę w zakresie murowania, no to będzie dla ciebie łatwiej
1: no,
3: postawić.
1: W zakresie
3: tak
1: murowania nabyłem tę wiedzę w moment, a tutaj jak to są jakieś profile przecież poziome, pionowe, jak one się tam fachowo nazywają, typu C, typu U,
3: CW,
1: tak?
3: UW, tak.
1: No właśnie, no to co? I potem przykręcasz te płyty, no to jeszcze powiedzmy w miarę proste, chociaż przykręcić płytę, która ma 2,5 metra wysokości, czy 2,70
3: nawet.
1: No
3: musisz mieć pomocnika, sam nie dasz
1: no, albo jakieś narzędzia do tego, żeby te płyty się nie połamały.
3: No ale przy murowaniu ściany z bloczków też musisz mieć pomocnika. A kto ci kanapki przyniesie piwo, no to sam nie dasz rady z tym. No,
1: powiem ci, że długo to trwało, ale chodziłem i w tą stronę, i w tamtą i robiłem to sam. No. Więc tu nie zgodzę się, że ściana gipsowo-kartonowa jest łatwiejsza do zbudowania, do wzniesienia niż ściana murowana. Tu moim zdaniem akurat mur jest trudno zrobić coś źle. No, pilnujesz tylko, żeby był prosty.
3: Może i masz rację.
1: No dobrze, i teraz jeszcze taka sprawa. I tak jak skończysz to, te okładziny, to musisz potem jeszcze położyć ten tynk i tam ten tynk na ścianach z płyt GK, no to nie ma siły, żeby za parę miesięcy nie było widać pęknięć gdzieś tam na rogach, na krawędziach.
3: Nie ma takiej opcji, żeby jak zrobić to dobry fachowiec, to nie będziesz tych pęknięć widział, są na to opracowane metody.
1: To dlaczego wszędzie dookoła widzę te pęknięcia?
3: No bo robią to partacze po prostu, im się wydaje, że murowanie... Znaczy, że nie murowanie, tylko skręcanie takich ścianek jest bardzo łatwe i to murarze, którzy do tej pory robili ściany z bloczków, nagle biorą się za gips kartony i wydaje mi się, że to będzie rach, ciach, ciach, przykręcą płyty, zachlapią tam w tych narożnikach byle czym, taśmy zbrojące nie wkleją, bo wkleją byle jak.
1: No to czyli świadczy to o tym, że ta ściana jest trudniejsza do wykonania i trudno dobrego fachowca, który zrobi ci to tak, żebyś potem był zadowolony.
3: Sam to powiedziałeś. Tak.
1: No więc
3: ale gdybym sam to robił, to bym się posługiwał instrukcją systemodawcy i bym zrobił wszystko tak, jak on zaleca, jak wtedy na pewno bym miał to zrobione perfekcyjnie.
1: Dobrze, czyli taka moja rada, jak masz czas, żeby pilnować fachowców i sprawdzać w instrukcji, czy robią to tak, jak trzeba, rób sobie ścianę szkieletową, a jak nie masz czasu, to wymuruj działówkę z bloczków.
3: Ja bym ją zbudował sam, nie wzywałbym fachowców nawet.
1: Okej, a to jeszcze jeden temat, wstawianie drzwi. No... Tak. Wstawia się je pewnie podobnie w jednej i drugiej ścianie, chociaż no też już wiem z własnego doświadczenia, że tam specjalne profile są jakieś ościeżnicowe potrzebne, no, więc to podraża na pewno koszt wykonania ściany, jak ma być w niej dużo drzwi.
3: No jest tam aż do około 6 metrów, 5 metrów profila innego, naprawdę to nie jest większa cena dużo. Mhm. On jest po prostu grubszy, przystosowany do tego, żeby kotwić taki, w nim... Tak.
1: I teraz jeszcze, jak już masz tą ścianę gotową i te drzwi, to jak mocno trzaśniesz tymi drzwiami w ścianie działowej, to na pewno pojawią się pęknięcia na tej ścianie, bo ona się rusza cała.
3: To trzeba napisać kartkę, nie trzaskać drzwiami.
1: No właśnie.
3: A za to w okładzinie, jaka by tylko była, bardzo łatwo się wierci rozmaite otwory, nie trzeba mieć motowiertarki, a jak tobie będą chcieli budowlańcy zrobić przeprowadzić instalację elektryczną, będą musieli ryć, kłuć w ścianie, robić bruzdy, wstawiać tam te kable, a potem jeszcze, jak ci położą na to wszystko tynk gipsowy, to się okaże, że będziesz miał na pomalowanej kolorowo ścianie takie kreseczki w miejscu przebiegu tych
1: nie,
3: kabli, których się nie da zamalować.
1: Tylko jeśli zbyt płytko położą te kable,
3: no, przeważnie to tak robią. Ja mam tak w domu, więc cały czas muszę patrzeć na takie jakieś niby mokre kreski.
1: Połóż sobie na to płytę GK.
3: I wtedy by nic nie było widać, to
1: no,
3: fakt.
1: No tak, tu się zgadzam, jeśli chodzi o prowadzenie instalacji, no to w takiej ścianie szkieletowej po prostu robi się dziurę i tam wprowadza tą instalację, nie trzeba nic bruzd żadnych robić, no to jest to tam, gdzie tych instalacji ma w ścianie być ukrytych dużo, pewnie jest to lepsze rozwiązanie. I jeszcze powiem ci, drzwi to już na pewno mnie nie przekonasz, że lepszym rozwiązaniem do drzwi jest taka niezbyt solidna ściana, ale jeszcze powiem ci o tym wierceniu wspomniałeś, że ciężko będzie mi wywiercić w murze otwór. No jak masz młotowiertarkę, to w ogóle od razu zapewniam cię, że nie jest
3: jak
1: ciężko.
3: Masz.
1: No tak.
3: Gro Polaków nie ma motowiertarek.
1: Dobrze, to można kupić za nieco 200 zł. Najtańszą mi wystarczy. Ale ja mam też doświadczenie z wierceniem w tej ścianie działowej, szkieletowej w płycie GK i tam musiałem kupować jakieś dziwne kołki do tego, bo zwykły kołek wypadł albo wpadł, nie wiem, nie nadawał się.
3: Tutaj niestety muszę skapitulować, zwykłe kołki do tego się nie nadają. Jakieś tam drobne obrazki to możesz sobie powiesić.
1: No i te kołki takie specjalistyczne,
3: gwoździ,
1: jakieś
3: ale...
1: takie spiralki dziwne, tak, no to nie jest tanie.
3: Nie no, tanie to jest, tylko zazwyczaj nie każdy ma to w swojej skrzynce z narzędziami takie rzeczy. Trzeba się wybrać do sklepu i to kupić. To różnice w cenie są znikome.
1: Tak?
3: Tak.
1: No, ja z tego co pamiętam...
3: Ci, porządny kołek do pustaków...
1: Dałem kilkanaście złotych.
3: Porządny
1: chyba.
3: Kołek do pustaków, taki, który ci nie będzie z tych pustaków wychodził, kosztuje na pewno więcej.
1: Kupuje.
3: No co z tego, że na wagę, ale nie. To jest jednak...
1: Nie. To nie słuchajcie go, to nieprawda. To droższe są te specjalistyczne i to wyraźnie, jak się ich potrzebuje dwa, to pół biedy, ale jak potrzeba ich 200, to już...
3: Nie, to ty mówisz o takich do sufitów, raczej do ścian, nie są potrzebne jakieś specjalnie drogie kołki. Ale rzeczywiście przystosowane do tego rodzaju zabudowy, a nie inne. Ale lekka działówka za to jest bardzo łatwa do rozmontowania. Ostatnio mówiłeś, że nie jesteś zadowolony ze swojej ściany. Rozmontowałeś już, z tego co słyszałem, ścianę murowaną. Jakbyś chciał rozmontować swoją ścianę gipsowo-kartonową, to ci pójdzie zdecydowanie łatwiej.
1: No tak, przyznaję. No tu u mnie, jak rozmontowywałem, zresztą z twoją pomocą, i tu film nawet wtedy nagraliśmy, który był na kanale Muratora, jak żeśmy rozwalali ścianę z bloczków akurat silikatowych, no to potem wyniesienie tego do kontenera...
3: Na szczęście jestem kawał chłopa, bo ktoś mniejszy by sobie z tym mógł nie poradzić.
1: Tak, ale to, no to zdecydowanie łatwiej jest się pozbyć tej ścianki gipsowo-kartonowej, szkieletowej, co świadczy o jej solidności. Jednym kopnięciem się ją burzy i potem można wszystko naraz wynieść, nie będąc siłaczem. Nie, no to żart. Jeżeli zamierzamy tymczasowo jakoś zaaranżować wnętrze, wiemy, że za jakiś czas będziemy chcieli te ścianki przestawiać, to, no to na pewno nie polecam ściany murowanej.
3: W sporadycznych sytuacjach, no kto stawia ścianę, żeby ją wywalać za chwilę. Chyba że to się jest bardzo niezdecydowane i metodą prób i błędów sobie aranżuje wnętrze.
1: No dobrze. To jeszcze teraz została nam cena, bo już tam wspominaliśmy, że taki element może być droższy, tańszy. No a tak ogólnie to jak ja bym chciał, wiesz, taką ścianę, żeby było i cicho w domu, i żeby ściany pożar nie zniszczył, i żeby jak drzwiami trzasnę, to żeby nie rozpadła się. No to ile to będzie kosztowała ściana murowana taka, a ile szkieletowa?
3: Ściana murowana, no to kosztuje teraz mniej więcej taka z tych tańszych od 100 do 120 zł za metr kwadratowy z jakimś wstępnym wykończeniem. Mniej więcej podobnie kosztują te najprostsze ściany gipsowo-kartonowe. No ale nie ukrywam, że taka, którą byś chciał zrobić ze specjalnych płyt,
1: żeby miała takie właściwości jak
3: profili,
1: ta murowana.
3: No,
1: krótko mówiąc, to zapłacę dwa razy tyle, no przyznaj.
3: No tak, no, przyznaję.
1: Okej, to teraz podsumujmy. Mury są solidne, ciche i łatwe w budowie. Nie wymagają stosowania specjalnych łączników, gdy chcemy coś na nich wieszać. Dobrze izolują przed ogniem, bez względu na to, z jakiego budulca je wzniesiemy. I są tanie. Z pewnością jednak bardziej obciążają stropy i niełatwo jest dobudować je w już gotowym domu.
3: Szkieletówki są lekkie, więc łatwo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły. Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., po mrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli Snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert w Chorzowie. Sztuczna inteligencja wytypowała 10 kawałków, które muszą zabrzmieć, by koncert był kompletny. Od Enter Sandman po The Unforgiven, każdy z tych utworów to gwarancja churalnego śpiewu i szaleństwa pod sceną. Ale jak to bywa z fanami, każdy ma swoją listę hitów, więc emocje i dyskusje będą trwały jeszcze długo po koncercie. Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Pieflejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilat, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Deszczowe miasto ma swój klimat. Spacer w pelerynie również może mieć urok.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
3: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
3: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktor majstersztyk. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: J-Lo!

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W centrum handlowym Fort Vaux doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Vaux potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. 48-letni mężczyzna, podszywający się pod eksperta od fotowoltaiki, został aresztowany za przestępstwa seksualne w gminie Drohiczyn. Atakował kobiety, które były same w domu, pod nieobecność mężów. Policja apeluje do wszystkich potencjalnych ofiar o zgłaszanie się i przypomina o wpuszczaniu do domów tylko zweryfikowanych przedstawicieli firm. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe. Marta Keitli i

0: produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności.
1: Leszek Miller, były premier. W najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii.
0: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
1: Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
0: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
1: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: Barwy szczęścia w 3386 odcinku zaskoczą widzów emocjonującymi wydarzeniami. Ewa i Romeo po upojnej nocy w hotelu Stańskich zapomną poinformować bliskich o swoich planach. Elżbieta i Aldona zasypią ich SMS-ami, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Młodzi narzeczeni, zamiast się przejmować, postanowią się zemścić, co tylko zaogni sytuację. Ewa z uśmiechem zapowiada, że nie wraca do domu, co jeszcze bardziej zaniepokoi rodzinę. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2. Czy młodzi zakochani znajdą sposób, by wyjść z tej sytuacji? Odpowiedzi przyniesie kolejny odcinek. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń.
0: M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP2.
1: W 4218 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 26 maja, widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Kalina po zdemaskowaniu wpada w szał i planuje brutalną zemstę na Kasi. Jednak niespodziewanie w obronie Kasi staje Aneta, co zaskakuje wszystkich. W tym samym czasie Remigiusz zaskakuje Brygidę oświadczynami, co wywołuje falę wzruszeń. Równocześnie matki pary knują intrygę, by pozbyć się rodzinnego biznesu. Rodzina Zakościelnych przeżywa dramat z powodu zniknięcia Tadeusza, który ostatecznie zostaje odnaleziony przez Darka. Na dodatek Jarek i Eliza stają przed poważnym kryzysem małżeńskim, co dodaje kolejnych emocji do tego pełnego zwrotów akcji odcinka. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 10 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 13 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły. Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Nasza Alicja Szemplińska, niczym Feniks z popiołów, wdarła się do finału, zdobywając serca jurorów i widzów. Polska, jak zwykle, trzymała wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Tymczasem w jury zapanowała rewolucja. Teraz to młodzież i dziennikarze muzyczni mają więcej do powiedzenia. Czekamy na sobotni finał, który obiecuje być pełen niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać. Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
2: Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Wrocławia spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją. Para

0: Majić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w trzech setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Polskie drużyny siatkarskie Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do prestiżowego Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji wezmą udział także zespoły Sikoma Monini Perugia i Zirat Bank Kart Ankara, w których grają Polacy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Pani siatkówki z niecierpliwością czekają na ewentualny polski finał i walkę o nagrodę w wysokości 500 000 euro. Zawodnicy z Warszawy zmierzą się z aktualnymi mistrzami Włoch, co zapowiada emocjonujące widowisko.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP2. W 928 odcinku serialu Dziedzictwo relacje między Feritem, Aisę i Derią osiągną punkt krytyczny. Ferit, zmęczony ciągłymi kłótniami, podejmie drastyczną decyzję o opuszczeniu wspólnego mieszkania, co ucieszy Derię. Jednak jej radość nie potrwa długo, gdyż nowe śledztwo przydzielone Feritowi może ujawnić jej tajemnicę. Czy Ferit odkryje prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępny będzie na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o rodzinnych więzach i intrygach, która przyciąga widzów każdego dnia. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Szymon staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy traci dach nad głową. Marta, widząc jego trudną sytuację, proponuje wspólne mieszkanie, co może być początkiem nowej, skomplikowanej drogi. W Wadlewie trwa intensywna akcja poszukiwawcza zaginionej Kazanowej, a Bartek z młodzieżą organizuje szeroko zakrojoną akcję plakatową. Tymczasem Jadzia zmaga się z problemami, gdy jej córeczka z wadą serca zaczyna mieć poważne problemy z oddychaniem. Jurka czeka trudna decyzja o natychmiastowym transporcie dziewczynki do szpitala. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 3386 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2, Ewa i Romeo przeżyją pełną emocji noc w hotelu Stański. Po szalonej studniówce młodzi postanowią wynająć pokój, zapominając o poinformowaniu rodzin, co wywoła prawdziwą burzę w ich domach. Zmartwione Elżbieta i Aldona zasypią ich wiadomościami, ale zakochani zareagują na to z lekceważeniem. Ewa i Romeo będą sobie żartować z paniki opiekunek, co tylko pogłębi napięcie. W kolejnych odcinkach para zdecyduje się na radykalny krok i zawrze tajemny związek małżeński. Jednak ich marzenia o niezależności szybko zderzą się z rzeczywistością, gdy rodziny stanowczo sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu młodych. To doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w 3391 odcinku, które postawią nowożeńców w trudnej sytuacji. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych, nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem, bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić. Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Metallica znowu robi zamieszanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje się prawdziwe metalowe święto. Przed legendarną kapelą zagrają Gojira i Knocked Loose, co oznacza, że fani dostaną solidną dawkę muzycznej energii. Gojira, znana z hipnotyzujących koncertów, i młodzi gniewni z Knocked Loose prowadzą stadion w stan totalnego chaosu. To nie tylko koncert, to prawdziwa pielgrzymka dla fanów metalu. Puszcifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 48-letni mężczyzna, podszywający się pod eksperta od fotowoltaiki, został aresztowany za przestępstwa seksualne w gminie Drohiczyn. Atakował kobiety, które były same w domu, pod nieobecność mężów. Policja apeluje do wszystkich potencjalnych ofiar o zgłaszanie się i przypomina o wpuszczaniu do domów tylko zweryfikowanych przedstawicieli firm. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, bo eksperci ostrzegają, że

0: i pochłonąć do 700 miliardów dolarów. To historyczna zmiana, ponieważ od lat 90. XX wieku marynarka wojenna nie posiadała bojowych okrętów nawodnych z napędem atomowym poza lotniskowcami. Decyzja ta kończy spekulacje i wyznacza nowy kierunek dla amerykańskiej floty.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
0: Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym. Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora Agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: Barwy szczęścia w 3386 odcinku zaskoczą widzów emocjonującymi wydarzeniami. Ewa i Romeo po upojnej nocy w hotelu Stańskich zapomną poinformować bliskich o swoich planach. Elżbieta i Aldona zasypią ich SMS-ami, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Młodzi narzeczeni, zamiast się przejmować, postanowią się zemścić, co tylko zaogni sytuację. Ewa z uśmiechem zapowiada, że nie wraca do domu, co jeszcze bardziej zaniepokoi rodzinę. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2. Czy młodzi zakochani znajdą sposób, by wyjść z tej sytuacji? Odpowiedzi przyniesie kolejny odcinek. W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń.
0: W 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ferit po kolejnej kłótni z Aise podejmuje radykalną decyzję o wyprowadzce, co cieszy jego rywalkę, Derię. Jednak jej radość nie trwa długo, gdyż nowa sprawa przydzielona Feritowi może odkryć sekret, który ją pogrąży. Czy Ferit połączy fakty i odkryje prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo nowe śledztwo może odmienić życie Ferita i doprowadzić do upadku Derii.
1: Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M, po mrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kinks. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z Tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
1: 48-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany za przestępstwa seksualne wobec 2 kobiet z gminy Drohiczyn. Podszywał się pod pracownika firmy montującej panele fotowoltaiczne, by wchodzić do domów, gdy kobiety były same. Policja zatrzymała go w Łomży, a sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych incydentów.
2: Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze dwa mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojt zaskoczyli fanów oryginalnych.

0: Express.
1: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie, świeżo po zdobyciu pierwszego w historii Mistrzostwa Polski, przygotowują się do walki w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. W pierwszym meczu zmierzą się z tureckim zespołem Ziraat Bankkart Ankara. Jakub Popiwczak, libero drużyny z Zawiercia, jest zdeterminowany, by przerwać swoją serię niepowodzeń w tych prestiżowych rozgrywkach. W innym meczu Projekt Warszawa stawi czoła włoskiej Perugi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
0: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
3: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
3: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem, bez smug i uszkodzeń.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
2: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Metallica znowu robi zamieszanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje się prawdziwe metalowe święto. Przed legendarną kapelą zagrają Gojira i Knocked Loose, co oznacza, że fani dostaną solidną dawkę muzycznej energii. Gojira, znana z hipnotyzujących koncertów, i młodzi gniewni z Knocked Loose prowadzą stadion w stan totalnego chaosu. To nie tylko koncert, to prawdziwa pielgrzymka dla fanów metalu.
1: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
2: Pustifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech, idealny na rower w sportowej kurtce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro charytatywne loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju, w Białymstoku, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Leszek Miller, były premier. W najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii.
1: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5 tysięcy złotych brutto mogą liczyć na podwyżkę o 220 zł.

0: nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech, idealny na rower w sportowej kurtce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po...

0: Wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
1: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD.
1: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Poznania termometry ukażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
3: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę "Sprawdzam to", koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M, pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii L. Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Prey, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
2: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad Polską morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę. Tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie, świeżo po zdobyciu pierwszego w historii Mistrzostwa Polski, przygotowują się do walki w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. W pierwszym meczu zmierzą się z tureckim zespołem Ziraat Bankkart Ankara. Jakub Popiwczak, libero drużyny z Zawiercia, jest zdeterminowany, by przerwać swoją serię niepowodzeń w tych prestiżowych rozgrywkach. W innym meczu Projekt Warszawa stawi czoła włoskiej Perugii.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smalić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Po 4 latach pełnych sukcesów, w tym 3 mistrzostwach Hiszpanii, polski napastnik zdecydował się nie przedłużać kontraktu z katalońskim klubem. Jego oficjalne pożegnanie z kibicami odbędzie się w najbliższą niedzielę podczas meczu z Betisem na Camp Nou. Według doniesień Lewandowski może wkrótce dołączyć do Al-Hilal, gdzie czekają na niego atrakcyjne warunki finansowe. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku. wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe Środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy zł jego leczenie.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 3386 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2, Ewa i Romeo przeżyją pełną emocji noc w hotelu Stański. Po szalonej studniówce młodzi postanowią wynająć pokój, zapominając o poinformowaniu rodzin, co wywoła prawdziwą burzę w ich domach. Zmartwione Elżbieta i Aldona zasypią ich wiadomościami, ale zakochani zareagują na to z lekceważeniem. Ewa i Romeo będą sobie żartować z paniki opiekunek, co tylko pogłębi napięcie. W kolejnych odcinkach para zdecyduje się na radykalny krok i zawrze tajemny związek małżeński. Jednak ich marzenia o niezależności szybko zderzą się z rzeczywistością, gdy rodziny stanowczo sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu młodych. To doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w 3391 odcinku, które postawią nowożeńców w trudnej sytuacji. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
3: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Rejaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
3: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młody. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 10 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy Flirt produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro charytatywne loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów zł mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Polska zadebiutowała w rankingu Green Economy Tracker, oceniającym zielone polityki 50 krajów, uzyskując ocenę 3 na 5. W niektórych aspektach, takich jak integracja priorytetów środowiskowych z finansami, wyprzedzamy nawet Chiny i Francję. Niestety, zajmujemy ostatnie miejsce na świecie w ochronie obszarów lądowych i morskich. Raport podkreśla nasze mocne strony, ale także wskazuje na pilne potrzeby poprawy, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Eksperci widzą w tym szansę na rozwój i zachęcają do nauki od najlepszych. Polska jest ważnym punktem odniesienia w publicznym finansowaniu zielonych inwestycji, ale musi poprawić mobilizację środków prywatnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
1: Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym. Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologię

0: oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
1: M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną

0: przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 3386 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 22 maja o 25 na TVP2, Ewa i Romeo przeżyją pełną emocji noc w hotelu Stański. Po szalonej studniówce młodzi postanowią wynająć pokój, zapominając o poinformowaniu rodzin, co wywoła prawdziwą burzę w ich domach. Zmartwione Elżbieta i Aldona zasypią ich wiadomościami, ale zakochani zareagują na to z lekceważeniem. Ewa i Romeo będą sobie żartować z paniki opiekunek, co tylko pogłębi napięcie. W kolejnych odcinkach para zdecyduje się na radykalny krok i zawrze tajemny związek małżeński. Jednak ich marzenia o niezależności szybko zderzą się z rzeczywistością, gdy rodziny stanowczo sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu młodych. To doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w 3391 odcinku, które postawią nowożeńców w trudnej sytuacji.
1: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziecko. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, ill vibes.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 6 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M, po mrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii L. Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Prey, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą także 9 stopni, a wiatr północny osiągnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych prowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
0: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20.30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry w katalońskim klubie. Wszystko wskazuje na to, że jego nowym pracodawcą będzie saudyjski klub Al-Hilal, gdzie ma zarabiać aż 90 milionów euro rocznie. Tymczasem Anna Lewandowska, która rozwija swój biznes w Hiszpanii, nie planuje przeprowadzki na Bliski Wschód, co może oznaczać życie na odległość dla znanej pary. Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Aynur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 8 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Rejaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 6 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu, temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Ricardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą również 9 stopni, a wiatr północny osiągnie 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Pieflejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na 1. piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 2 dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu z prawną wyroku.

0: zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Yusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować

0: Kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Kancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 8 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie wezwał do przeprosin osoby, które krytykowały funkcjonariuszy podczas kryzysu na granicy z Białorusią. Podkreślił, że Straż Graniczna odegrała kluczową rolę w obronie Polski przed atakiem hybrydowym. Nawrocki zapowiedział również walkę o zwiększenie środków na modernizację formacji, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Prezydent zaznaczył, że funkcjonariusze są twarzą siły i człowieczeństwa w obronie wartości narodowych. Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Pray, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony, a wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 9 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
0: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jego transferu jest Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Dla polskich kibiców ważną informacją jest to, że Lewandowski planuje nadal grać w reprezentacji Polski. Zadeklarował udział w zgrupowaniu przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią, co będzie również okazją do uczczenia pamięci zmarłego trenera Jacka Magiery. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
0: Sport w Radiu Super Express. Dziś o 17:00 w Turynie rozpoczyna się półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoskim Sersicoma Monini Perugia. To historyczny debiut warszawskiego klubu w Final Four, a Perugia broni tytułu mistrza. W turnieju biorą udział także Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankkart Ankara. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę.
1: Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19:00, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KS W 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13:00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Słuchacie Radia Super Express. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna. zna. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 13 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Bydgoszczy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Yusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
2: Krzysztof Gojć, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojć chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić. Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z Tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Pieflejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Deficyt budżetu państwa w Polsce po czterech miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego loku. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
1: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu. Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Bydgoszczy dobra...
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, porach, które przyciągają widzów.

0: Ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 6 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
2: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Metallica znowu robi zamieszanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje się prawdziwe metalowe święto. Przed legendarną kapelą zagrają Gojira i Knocked Loose, co oznacza, że fani dostaną solidną dawkę muzycznej energii. Gojira, znana z hipnotyzujących koncertów, i młodzi gniewni z Knocked Loose prowadzą stadion w stan totalnego chaosu. To nie tylko koncert, to prawdziwa pielgrzymka dla fanów metalu.
1: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
2: Pustifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431 zł i 50 groszy przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnym loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Leszek Miller, były premier, w najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii.
1: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania

0: zostanie wyemitowany 21 maja o 20:05 w TVP2.
1: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poiraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę Popoli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD.
1: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To to kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
2: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę "Sprawdzam to", koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
2: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15 edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata. Teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Prey, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli Snem o Warszawie, Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
2: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad Polską morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę. Tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie, świeżo po zdobyciu pierwszego w historii Mistrzostwa Polski, przygotowują się do walki w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. W pierwszym meczu zmierzą się z tureckim zespołem Ziraat Bankkart Ankara. Jakub Popiwczak, libero drużyny z Zawiercia, jest zdeterminowany, by przerwać swoją serię niepowodzeń w tych prestiżowych rozgrywkach. W innym meczu Projekt Warszawa stawi czoła włoskiej Perugii.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Po 4 latach pełnych sukcesów, w tym 3 mistrzostwach Hiszpanii, polski napastnik zdecydował się nie przedłużać kontraktu z katalońskim klubem. Jego oficjalne pożegnanie z kibicami odbędzie się w najbliższą niedzielę podczas meczu z Betisem na Camp Nou. Według doniesień Lewandowski może wkrótce dołączyć do Al-Hilal, gdzie czekają na niego atrakcyjne warunki finansowe. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku. wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe Środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ain.

0: M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 3386 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2, Ewa i Romeo przeżyją pełną emocji noc w hotelu Stański. Po szalonej studniówce młodzi postanowią wynająć pokój, zapominając o poinformowaniu rodzin, co wywoła prawdziwą burzę w ich domach. Zmartwione Elżbieta i Aldona zasypią ich wiadomościami, ale zakochani zareagują na to z lekceważeniem. Ewa i Romeo będą sobie żartować z paniki opiekunek, co tylko pogłębi napięcie. W kolejnych odcinkach para zdecyduje się na radykalny krok i zawrze tajemny związek małżeński. Jednak ich marzenia o niezależności szybko zderzą się z rzeczywistością, gdy rodziny stanowczo sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu młodych. To doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w 3391 odcinku, które postawią nowożeńców w trudnej sytuacji. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 9 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują,

0: deklarują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy, choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro charytatywne loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów zł mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Polska zadebiutowała w rankingu Green Economy Tracker, oceniającym zielone polityki 50 krajów, uzyskując ocenę 3 na 5. W niektórych aspektach, takich jak integracja priorytetów środowiskowych z finansami, wyprzedzamy nawet Chiny i Francję. Niestety, zajmujemy ostatnie miejsce na świecie w ochronie obszarów lądowych i morskich. Raport podkreśla nasze mocne strony, ale także wskazuje na pilne potrzeby poprawy, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Eksperci widzą w tym szansę na rozwój i zachęcają do nauki od najlepszych. Polska jest ważnym punktem odniesienia w publicznym finansowaniu zielonych inwestycji, ale musi poprawić mobilizację środków prywatnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
1: Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym. Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło PepTech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje

0: odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 3386 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP2, Ewa i Romeo przeżyją pełną emocji noc w hotelu Stański. Po szalonej studniówce młodzi postanowią wynająć pokój, zapominając o poinformowaniu rodzin, co wywoła prawdziwą burzę w ich domach. Zmartwione Elżbieta i Aldona zasypią ich wiadomościami, ale zakochani zareagują na to z lekceważeniem. Ewa i Romeo będą sobie żartować z paniki opiekunek, co tylko pogłębi napięcie. W kolejnych odcinkach para zdecyduje się na radykalny krok i zawrze tajemny związek małżeński. Jednak ich marzenia o niezależności szybko zderzą się z rzeczywistością, gdy rodziny stanowczo sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu młodych. To doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w 3391 odcinku, które postawią nowożeńców w trudnej sytuacji.
0: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z nową postacią. Do obsady dołączył Gamu Foll, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego pierwsze kroki na ekranie skierują się do kancelarii Natalii Zwoleńskiej, gdzie dojdzie do nieoczekiwanego incydentu. Przez nieuwagę Natalia wyleje na Michała napój, co wywoła spore zamieszanie. Sytuacja ta stanie się początkiem nowych relacji, a widzowie mogą spodziewać się dalszych spotkań kuriera z bohaterkami. Scenarzyści otwierają drzwi do potencjalnego wątku miłosnego z udziałem Natalii. Fani już spekulują o możliwym romansie, co wzbudza ogromne emocje wśród widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 10 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co